0: NPO Soul and Jazz.
1: De hele dag relaxte muziek.
2: Oh, uno, dos, tres, cuatro.